Obanya infection. Na se ensuo egunu. Obu okra no abon se ekrokro bi atototo ho. Obu okra abon se blisters. Panache ene